Mass Liber, Rastatolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna. Proszę ciebie, proszę.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

0: chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak
1: SK2 Konin.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
0: I po reklamie.
3: Agata Chruściak, zapraszam. Ambasador na dywaniku i stanowcze potępienie działań Rosji. To po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie przedstawiciel Kremla dostał notę protestacyjną, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
4: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
3: Uzbrojony rosyjski pocisk CH-101 eksplodował w czwartek na polu w Tarnowie Kolonii. Nikomu nic się nie stało. 21 osób rannych, w tym dwie ciężko, to po trzęsieniu ziemi w rejonie Neapolu. Wstrząs miał magnitudę 4,7. Zawaliło się kilka budynków, odpadły fragmenty murów domów, miejscami nie było prądu. W rejonie Neapolu nie jeżdżą pociągi. Właśnie zaczyna się półfinałowy mecz siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się ze Słowenią. We wcześniejszym meczu nasi pokonali Ukrainę 3-1.
5: Siatkarze zaczynają grę, niektórzy już pewnie z siatkami wracają z zakupów, a niektórzy przeciągają się w łóżku. No tak, a to sobota i bardzo dobrze. Michał Hanczak z tej strony, minuta po 9:00, zaczynamy nasze radio śniadaniowe, które gra absolutnie dla wszystkich najlepsze polskie hity. Oskar Cyms na dobry początek.

0: Budzimy się wspólnie w sobotę 1 sierpnia, już sierpień, 10 minut po godzinie 9. Michał Hanczak, witam was serdecznie, Metzner i Gotham za nami. No a przed nami kolejny bardzo upalny dzień, w niektórych miejscach są możliwe burze, w niektórych też nisko wiszą chmury i tego słońca trochę brakuje, ale temperatury wysokie. Jak sobie z tymi upałami radzić? Pytanie do was.
1: Najlepiej to myślę, że tutaj skorzystać z basenu, jakieś takie chłodniejsze kąpiele.
2: Chłodzę się przy wiatraku, no i jem lody.
1: Zakładam oczywiście coś na głowę, biorę sobie wodę, staram się raczej chodzić w cieniu, no i oczywiście jakiś lód tak na ochłodę.
0: Jak najbardziej. Lody na śniadanie są dozwolone przy takiej temperaturze i w wakacje. Przecież można wtedy, prawda? I dzieciom pozwólcie, a jak się jest dorosłym, to już w ogóle można sobie na to pozwolić. Na tym też polega dorosłość, że można jeść lody, kiedy się chce. Nawet na śniadanie. Jak macie swoje sposoby na upał, to oczywiście możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK2 i podzielić się tym sposobem z innymi. A ja tymczasem podzielę się z wami tym, co dzieje się na boisku, jeśli chodzi o półfinał Ligi Narodów. SK2. Tutaj trwa pierwszy set, Polska gra ze Słowenią i na razie Polacy całkiem nieźle ten set zaczęli, ale walka jest dość wyrównana. Także trzymamy kciuki, żeby można było zaśpiewać dzisiaj, że absolutnie coś się stało, czyli że awansowaliśmy do finału, a nie tak jak Robert, że nie stało się nic.

Młoda polska artystka Marisa, która wiele hitów dla innych artystów współtworzyła, m.in. dla Oscara Simsa czy Carly Fernandez, tym razem w swojej solowej odsłonie i z własnym wokalem na froncie. Odkochaj. 25 minut po godzinie 9. Mam nadzieję, że nikt się nie odkocha w nikim w ten weekend. Teraz zaglądam w Radiu Śniadaniowym do kalendarza. 1 sierpnia dzisiaj. Bardzo ważna data w naszym kalendarzu. A

Muzycznie to też jest ważny moment, dlatego że wczoraj urodziny miał Grzegorz Turnał, czyli artysta, którego chyba słuchaczom, wielbicielom polskiej muzyki przedstawiać nie trzeba. Bardzo poetycki, ten, który jeszcze w sumie przed Stanach rozsławiał też poezję. No i był jednym z wielu takich artystów. Wszystkiego najlepszego panu Grzegorzowi oczywiście życzymy i od razu polecam jego koncerty w ramach Letnich Brzmień, bo rzeczywiście w czasie tej trasy można posłuchać jego piosenek w wyjątkowym wydaniu, ponieważ Grzegorz Turnał na Letnich Brzmieniach występuje z orkiestrą symfoniczną. W najbliższy weekend, za tydzień, w Warszawie taki koncert, a potem jeszcze w drugiej połowie sierpnia Letnie Brzmienia w Gdańsku, Wrocławiu i na początku września w Poznaniu, także może gdzieś tam będzie wam po drodze. I miejmy nadzieję, że nie będzie padał deszcz jak na Brackiej w Krakowie. SK.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. Przy czym wam zawracam gitarę dzisiaj z samego rana. Na przykład Marcie przy robieniu ciasta, bo wieczorem przychodzą goście. Bardzo się cieszę, że mogę towarzyszyć z wypiekami na twarzy. Normalnie towarzyszę przy robieniu tych wypieków. Mam nadzieję, że nie będzie zakalca przeze mnie. Ja no będę grał tak, żeby ładnie wszystko tam się upiekło. Ewa Farna za chwilę zaśpiewa. A Ewa Farna zawsze fajna. Będzie też Sylwia Grzeszczak. No i nowość od Gipsa i Igo jeszcze przed godziną 10. Jeżeli chcecie się podzielić tym, przy czym wam towarzyszę w sobotni poranek, to oczywiście Messenger Radia SK2 zawsze do waszej dyspozycji. Można pisać, można nagrywać głosówki. A ja zerkam jeszcze na to, co się dzieje w meczu półfinałowym siatkarskiej Ligi Narodów. Na razie jeden set dla nas. Polska w tej chwili wygrywa ze Słowenią 1-0. Jak się okazało, Słowenia nie takie łatwe słowo o poranku. Drugi set trwa.
1: SK2. Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
10: I po reklamie.

0: mimo że Gibbs i Igo fundują nam w Radiu SK2 hit pod tytułem Ostatni Dzień Lata, to jeszcze tego lata przed nami bardzo dużo i temperatury w najbliższych dniach będą nam o tym przypominać. A zanim lato się skończy, to możecie wybrać się z Radiem SK2 na luksusowy weekend do jednego z najlepszych hoteli w naszym kraju. Przez całe wakacje wysyłamy was na takie weekendy, żebyście mogli docenić, że Polska jest najfajniejsza. Wczoraj nasza słuchaczka Marta dowiedziała się, że wygrała taki weekend w Gdańsku.
1: Wygrywasz właśnie na antenie Radia SK2 pobyt w hotelu Hilton Gdańsk.
2: Co ty na to?
3: Bardzo się cieszę. Rewelacja.
1: Najlepsza byłaś, słuchaj.
3: Ja już spakowana jestem.
0: I to jest właściwa postawa. Do Gdańska jeszcze na pewno dzisiaj zajrzymy i sprawdzimy, co fajnego można tam porobić. No wiadomo, że jest dużo pomysłów, bo Polska jest najfajniejsza i w przyszłym tygodniu kolejna taka nagroda do was powędruje. Tym razem, nie lada gratka, będziemy kogoś z was chcieli wysłać na weekend w Grand Hotelu w Sopocie. Już teraz możecie zgłosić się na sk2.pl, a od poniedziałku czekajcie na nasz telefon i dajcie sobie szansę na taką właśnie wygraną.
4: SK2. Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni $1,99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
11: Oh my God.
10: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Jan Grzylaczek, zapraszam. A teraz coś dla wszystkich fanów regat, bo już dzisiaj odbędą się zawody. Mowa o 26. Memoriale Stanisława Dobrzyńskiego, czyli wydarzeniu, które nazywa się Regaty Między Mostami. Memoriał odbędzie się na Jeziorze Pątnowskim i przystani klubu żeglarskiego Energetyk na terenie Miejskiego Środka Wypoczynkowego Przystań Gosłowice w Koninie. Wydarzenie startuje od godziny 11.
13: Agata Chruściak, zapraszam. Eksplozja obok litewskiej ambasady w Kijowie to po nocnym rosyjskim ataku rakietowym na stolicę Ukrainy. Budynek jest uszkodzony, na szczęście nikomu nic się nie stało. Rosyjski terror nie zna granic, napisał na X-ie prezydent Litwy. Ewakuacja 2,5 tysiąca osób we Francji. Swoje domy musieli opuścić mieszkańcy departamentu Var na południu kraju. Pożar objął 1000 hektarów terenu. Sytuację pogorszył porwisty wiatr. Jest lepiej niż planowaliśmy, tak górale podsumowują półmetek wakacji.
14: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie, no i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
15: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
13: Dodaje Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w pozyskiwaniu klientów. Obłożenie w Zakopanem w wielu miejscach sięga teraz 100%.
0: To ja jeszcze dodam, że jeśli chodzi o mecz Polska-Słowenia, siatkarski, w półfinale Lidze Narodów, 2-0 na razie dla Polaków. Trzeci set rozpoczęty. A u nas rozpoczęta kolejna godzina z Radiem Śniadaniowym w Radiu SK2. Dzień dobry, mówię wszystkim i już gram z dedykacją dla was wszystkich. I love you od zespołu T-Love. Tu Michał Hanczak. Witajcie.

0: Jak to zwykle mówię, albo Grubson, albo wcale. Na szczycie, na antenie Radia SK2, 13 minut po godzinie 10. Tu gramy najlepsze polskie hity i udowadniamy, że Polska jest najfajniejsza jako miejsce na wakacje. Mimo, że czasami pogoda zostawia wiele do życzenia, chociaż w ten weekend są ostrzeżenia przed burzami, ale ciepło i trochę słońca też, mam nadzieję, złapiecie w różnych miejscach, na przykład nad polskim morzem. Już wspominałem o tym, że wysyłamy was do luksusowych hoteli. Wczoraj Marta wygrała pobyt w hotelu w Gdańsku. W najbliższym tygodniu będzie szansa na hotel w Sopocie. A w Trójmieście rzeczywiście dzieje się bardzo dużo, nie tylko w wakacje, ale teraz to już w ogóle. Zaczął się jarmark dominikański w Gdańsku. No i oczywiście, że byliśmy tam z mikrofonem. Iwo Pastuszka sprawdzał, jak się w tym roku ten jarmark prezentuje.
1: Dopiero zaczęliśmy i oglądamy i fajnie, że to jest bliżej. Te starocie są tu niż tam. Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
2: Tłumy jak zawsze, albo nawet większe z roku na rok. Tylko ja też się zawodzę troszkę, ponieważ na jarmarku w sumie nie ma nic nowego. Zawsze są te same rzeczy, tylko o wiele droższe z roku na rok.
3: Nowa lokalizacja bliżej centrum jednak tego długiego targu. Jest bardzo duży napływ ludzi.
0: Jeżeli ktoś lubi tłum i lubi sobie pooglądać to, co na straganach, to jak najbardziej. Jarmark dominikański potrwa do połowy sierpnia. Dostałem w tym tygodniu nawet taki śmieszny filmik, no bo rzeczywiście tam głównie są starocie, a że coraz starsze z roku na rok, to droższe. No i na jednym ze stoisk było takie retro radio i słychać tam było prowadzony przeze mnie program. Także retro radio, ale nadaje, działa cały czas. I tak sobie pomyślałem, że no tak, no człowiek skończył w tym roku 40 i od razu trafił na targ staroci.
4: SK2
0: Luna, już teraz w ST2, za chwilę Various Monks. A może

Doskonała wiadomość o poranku. Polska wygrała ze Słowenią w półfinale siatkarskiej Ligi Narodów 3-0. Jesteśmy w finale. Brawo!

0: testosteron.
1: Akurat w tym wypadku nie ma co oskarżać. Testosteron, hormon walki, na pewno pomógł naszym siatkarzom. To był spacerek. Jeśli chodzi o półfinał Ligi Narodów Siatkarskiej, no to nasi 3-0 wygrali ze Słowenią. Zobaczymy ich w finale. Bardzo dobre wiadomości. Tego potrzebujemy, prawda? O poranku w sobotę. To jest Radio SK 2, 28 minut po godzinie 10. Michał Hanczak z tej strony. Teraz o muzyce, nie o sporcie. Wczoraj urodziny miała Renata Dąbkowska. Jestem bardzo ciekawy, czy pamiętacie tę wokalistkę. Stwierdziłem, że skoro wyskoczyły mi takie urodziny w muzycznym kalendarzu, to warto sięgnąć po jej twórczość sprzed lat, bo ostatnio nieco mniej od Renaty dostajemy. To jest wokalistka, która zasłynęła pod koniec lat 90., za chwilę minie 30 lat, w zespole Sixteen i nawet z tą grupą reprezentowała nas w konkursie Eurowizji. Potem ich drogi się rozeszły, nagrała też solowe piosenki, bardzo fajne zresztą, między innymi Czasami zbiera się na burzę. To trochę tak w temacie dzisiejszej pogody. No a później trochę Renata zamilkła, reaktywowała swój zespół Disco Polo, w którym występowała na samym początku swojej twórczości. Jestem bardzo ciekawy, co się u niej dzieje. My dzisiaj przypomnimy sobie jeden z hitów zespołu Sixteen z takiego bardzo fajnego albumu z pomarańczową okładką Lava. I to będzie właśnie tytułowa Twoja Lava. Mam nadzieję, że teraz odblokuję u niektórych wspomnienia, a Renatę Dąbkowską, jeżeli słucha nas, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego!

0: Tańczymy razem w sobotnie przedpołudnie, chociaż podejrzewam, że wiele osób teraz tańczy na przykład na róże od odkurzacza. No, czasami trzeba też penthouse posprzątać. No właśnie, jak człowiek na co dzień mieszka, to sobie myśli, że to jest jakieś mikromieszkanie, ale jak trzeba posprzątać, to zawsze penthouse. Co nie? Coś w tym jest. Bledka za nami, przed nami Oskar Sims i Zabierz Mnie. Tak zagram już za chwilę, ale w Radiu Śniadaniowym zabieram was w kolejne fantastyczne miejsce. Byliśmy już nad morzem w tej godzinie, to teraz będziemy w górach, konkretnie w Muszynie. Zabieram was na festiwal. Festiwal wód mineralnych, który się tam rozpoczął i potrwa cały weekend. A co w line-upie?
1: Przede wszystkim darmowa degustacja wód mineralnych, czyli to, z czego najbardziej słynie Muszyna. Muszyna stanie się taką plenerową, największą pijalnią wód mineralnych w okolicy.
0: To brzmi jak dobry plan na weekend. Pijalnia wód mineralnych, zwłaszcza w upały. Ale uwaga, bo te śmierdzące wody, chociaż bardzo zdrowe, też tam są. To w Muszynie. Arkadiusz Cycoń z Urzędu Miasta w Muszynie zaprasza. My również, no a za kilka chwil no znowu gdzieś zajrzymy z naszym mikrofonem Radia SK2.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
4: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
4: Lato na wypasie tylko SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam. Autopromocja.
2: Reklama.

0: Przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czułko czy superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Castorama!
3: Teoria i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Zespół Happy Set, tuż przed godziną 11 na antenie Radia SK2. Teraz będę rymował, za chwilę Agata i newsy z kraju i ze świata. A potem zagram m.in. hymn męskiego grania, czyli hit Nareszcie. No, wczoraj we Wrocławiu trzeba było przerwać koncert męskiego grania ze względu na pogodę. Mam nadzieję, że dzisiaj już pogoda nie spłata żadnego figla i wszyscy od początku do końca będą mogli chłonąć to, co będzie działo się na scenach. Między innymi właśnie występ orkiestry męskiego grania, czyli Zali Igora Herbuta i Vito Bambino. A w przyszły weekend kolejny przystanek tej trasy w Krakowie i bilety na koncerty w Krakowie będziemy rozdawać Wam w Radiu SK2 już w przyszłym tygodniu. Bądźcie czujni.
1: SK2. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej.

0: 30. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: I po reklamie.
6: Agata Chruściak, zapraszam. Polacy meldują się w finale. Nasi siatkarze pokonali Słowenię 3-0 w półfinale Ligi Narodów. W niedzielnym meczu o złoty medal zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Stany Zjednoczone-Japonia. Ten mecz dziś o 13:30. Kolejny akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Rzety, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, został już skazany na 20 lat więzienia. Teraz odpowie za posiadanie i handel narkotykami. Chodzi o ponad 200 kg substancji. Grozi za to do 12 lat więzienia. Na włoskiej plaży w Apulii słychać stukot maszyn do pisania. To atrakcja wymyślona przez miejscowe muzeum. Na nieużywanych od lat urządzeniach dzieci i dorośli piszą listy, wiersze i opowiadania.
7: Nie zdążyłem żadnego wiersza teraz tutaj wykombinować, więc powiem prozą. Dzień dobry, to jest Radio Śniadaniowe, minuta po godzinie 11. Michał Hanczak przy mikrofonie. Mam nadzieję, że Wam towarzyszę przy różnych miłych rzeczach w sobotę. Pamiętajcie, najpierw kawa, potem sprawa także w sobotę, więc do kawki jeszcze trochę gitar dorzucę. Od Urszuli, od Męskiego Grania, od ONA. Tak zagramy. Najlepsze.

0: 13 minut po godzinie 11. Zaczynamy wspólnie weekend. No i róbcie w ten weekend tyle rzeczy, żebyście potem po weekendzie mogli zadać sobie pytanie, czy warto było szaleć tak, i żebyście odpowiedzieli: tak, było warto. Kiedy powiem sobie dość, jeden z największych polskich hitów lat 90. ONA z Agnieszką Chylińską oczywiście. A jeżeli nie macie jeszcze planów na końcówkę sierpnia, to 24 sierpnia zapraszamy do Sopotu, bo tam Top of the Top Festival, czyli legendarna impreza w Operze Leśnej, połączona m.in. z konkursem o bursztynowego słowika. W tym roku naprawdę jest mocna stawka, jeśli chodzi o artystów, którzy powalczą o bursztynowego słowika, bo między innymi Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba, no i jeszcze wielu innych artystów tam zobaczymy, którzy będą walczyli o nagrodę, ale będzie też mnóstwo polskich gwiazd, którzy wezmą udział w różnego typu koncertach. Te koncerty przez 4 dni, a na scenie między innymi Kaja, Piotr Kupika, Zalia, Oskar Cyms czy Kaśka Sochacka, no i też ten duet, który usłyszycie w Radiu SK2 już teraz. SK2. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.
1: Cześć, tu Margaret, zapraszam was bardzo serdecznie na Top of the Top Festival w Sopocie. Już niedługo, do zobaczenia.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć.

0: idealny hit na dzisiaj, prawda? To lato, lato wszędzie od formacji Nieżywych Skawów, chociaż to lato dzisiaj może pokazać w niektórych miejscach swoje takie burzliwe oblicze, bo rzeczywiście mogą być nawałnice, mogą być burze, może nawet grad się miejscami pojawić, także śledźcie prognozy pogody, sprawdzajcie, czy nie dostaliście alertu RCB o pogodzie, no i uważajcie na siebie przede wszystkim. To jest Radio Śniadaniowe, a w nim teraz no, dziewczyna, która jest jak burza na scenie i to już od 30 lat. Justyna Steczkowska. Jutro będzie obchodziła urodziny, więc już teraz wysyłamy mnóstwo serdeczności. Może nie będę otwierał szampana, za chwilę zagram dziewczynę, szamana, ale najpierw chwila rozmowy z Justyną Steczkowską, która rzeczywiście ciągle w trasie koncertowej tydzień temu na Łódź Summer Festiwalu występowała, znowu latała nad sceną nasza Gaja wspaniała. A czy pamięta jeszcze ten moment, kiedy pierwszy raz, te 30 lat temu mniej więcej, została gdzieś rozpoznana i poczuła się rozpoznawalna?
1: Była taka śmieszna historia, to telefon mojej mamy. Jak wygrałam Opole i wtedy nie było tak, że były telefony komórkowe, tak? Trzeba było iść do budki telefonicznej i zadzwonić do mamy, a my nie mieliśmy też telefonu w domu, bo też nie byliśmy zamożnymi ludźmi. I dzwoniłam do sąsiadki i mówię, pani Justynko, ona też miała tak na imię, pani Justynko, proszę zawołać mamę do telefonu, bo chciałam jej coś powiedzieć, nie? No i mama przyszła i mówi, mamo, wygrałam Opole. A ten festiwal, co w telewizji oglądają? No tak, ja mówię, no właśnie ten. O, niesamowite, no chyba ktoś mówił na rynku rano, że ty wygrałaś Opole, że w radio słyszał. Ale naprawdę, no to wspaniale. Mówi, i co teraz? Ja mówię, no nie wiem, chyba jestem gwiazdą. Nie bez sensu, nie? To było bardzo śmieszne. I zaczęliśmy się śmiać tak naprawdę.
0: No ale w sumie Justyna Steczkowska gwiazdą została. No to były też czasy, że kiedy ktoś wydawał jakąś piosenkę, to ona była naprawdę wszędzie. No też tych stacji radiowych i telewizyjnych było mniej, ale no płyty śpiewały, sprzedawały się jak gorące bułki i tak właśnie było z albumem Dziewczyna Szamana Justyny Steczkowskiej. No to teraz ten pierwszy taki wielki hit Justyny Steczkowskiej sobie przypomnimy.
2: SK.

0: Które miasto was w ten weekend wciągnie? No zawsze możecie się odezwać na Messengerze Radia SK2 oczywiście. Jestem do waszej dyspozycji. Roxy Węgiel już za nami ze swoim hitem Miasto na 20 minut przed godziną 12. Prowadzę też live'a na TikToku i tutaj z różnych miast donosicie, że pogoda bardzo różnorodna w zależności od miejsca, w którym słuchacie, w którym mieszkacie. Gdzieniegdzie słońce, gdzieniegdzie burza, gdzieniegdzie deszcz, gdzieniegdzie pochmurno, ale wszędzie gorąco. A kiedy mamy upały, trzeba pamiętać o nawodnieniu. Powtarzamy to w kółko. Woda jest oczywiście niezbędna i bardzo ważna, ale jak mówi kardiolog dr Tadeusz Zębik, warto do tej wody co nieco dodać.
1: Najważniejszym kationem, który reguluje pracę serca, jest potas. I my ogromne ilości tego potasu tracimy z potem i to może spowodować zaburzenia rytmu, czy nasilić te zaburzenia rytmu. Nie dopajamy się herbatą, tylko płynami wieloelektrolitowymi. Najprostszą metodą jest taka, że do każdej szklanki wody wrzucamy szczyptę soli.
0: Szczyptę soli, o tym pamiętajcie, żeby też nie przesolić. Za kilka chwil Perfect i Dawid Podsiadło z nowym hitem Na błysk w Radiu SK2.
2: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
3: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
4: Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
3: Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
3: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
10: ceny. Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach!
14: A ci, co pierwszy raz widzą,
15: och!
16: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: wskazówkę ujmij w dłoni cała wstecz, żeby rzeczywiście ten weekend trwał jak najdłużej. Niech ten zegar się nie spieszy za mocno. Zwłaszcza jeżeli ktoś ma w końcu wolny weekend albo jest na urlopie. Edyta Bartosiewicz i zegar na antenie Radia SK2. No zegar pokazuje, że za chwilę południe jednak. No i będą kolejne newsy z kraju i ze świata, a potem między innymi Kuba i Kuba i hit Stygnie lato. Zanim jednak lato wystygnie, dajcie się wysłać na luksusowy weekend gdzieś w Polsce. Może na przykład do Grand Hotelu w Sopocie. Zdobyć się taką nagrodę będzie można już w przyszłym tygodniu na antenie Radia SK2. Udowadniamy wspólnie, że Polska jest najfajniejsza. Zaglądajcie na sk2.pl i koniecznie się zgłoście. Opowiedzcie o swoim ulubionym miejscu w Polsce, no a być może potem odkryjecie też uroki Sopotu, jeżeli jeszcze do tej pory tego nie zrobiliście.
1: SK2. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to Orlenia, tanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Mamy weekend i nowe premiery kinowe. Do polskich kin wszedł nowy Spider-Man, tym razem pod nazwą Całkiem Nowy Dzień. Nieoczekiwane wydarzenia zmuszają Petera Parkera do ponownego założenia kostiumu. Do tego filmy pod tytułem Ostatni Concierge o mężczyźnie, który walczy o istnienie pewnego hotelu oraz młody Waszyngton. Macie w czym wybierać.
15: Agata Chluściak, zapraszam. Pogoda w całym kraju dziś dynamiczna. IMGW i RCB ostrzegają przed burzami w niemal całej Polsce. Dodatkowo w połowie kraju obowiązują alerty IMGW przed upałem. Na południu dziś do 33 stopni, a po nocy swoje działania podsumowali strażacy z zachodniopomorskiego.
16: Większość z tych interwencji dotyczyła wypompowania wody z zalanych posesji. W dwóch przypadkach strażacy usuwali również skutki silnego wiatru, a więc złamane i połamane konary i gałęzi drzew.
15: Mówił Dariusz Szach z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Alerty przed burzami potrwają do wieczora. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać, wspomina Janusz Komorowski, pseudonim Antek.
17: W oknach zawisły biało-czerwone flagi. Na ulicach pojawiły się oddziały Armii Krajowej.
15: A powstanie zakończyło się po 63 dniach walki.
0: To również właśnie dzięki powstańcom dzisiaj możemy się spotykać. Minuta po godzinie 12. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie i słuchacie Radia SK2. Za chwilę zagram wam trochę najlepszych polskich hitów. Będzie Eldorado od Stanach i Dali Zawiało, potem Budka Suflera i jeszcze Kuba i Kuba się szykują do występu przed wami. Michał Hanczak, witam was w kolejnej godzinie Radia Śniadaniowego.

0: Kuba i Kuba powalczą o bursztynowego słowika już za kilka tygodni na festiwalu w Sopocie, a na razie stygnie lato na antenie Radia SK2, chociaż akurat w ten weekend nie stygnie, tylko jest naprawdę bardzo gorąco, więc przypominam cały czas o tym, żeby się nawadniać. Można na przykład wypić lemoniadę, dlaczego by nie? Można na przykład wypić taką kupioną od dzieci, które czasami tak sobie zarabiają na swoje wakacyjne przyjemności. Ostatnio była taka duża dyskusja na temat tego, czy to legalne, czy dzieci powinny i w ogóle. No i wszystkie ważne służby stwierdziły, dobra, nie ma tutaj żadnych powodów, żeby zakazywać dzieciom sprzedaży tej lemoniady. Nie muszą zakładać firm, nie muszą mieć kas fiskalnych. Ważne, żeby rodzice tam mieli oko na to wszystko i żeby zachować zasady higieny. A o tym wszystkim też mówi i potwierdza to wszystko Zbigniew Zawadzki z Sanepidu w Gdańsku.
1: Taka działalność nie podlega nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie przepisów prawa żywnościowego, czyli przekładając to na ludzki, Państwowa Inspekcja Sanitarna nie kontroluje, ani nie wymaga zezwoleń na tego typu działalność. A druga zasada taka, że skoro nie ma kontroli, nie ma nadzoru, no to sprzedający powinni zachować wszelkie zasady higieny szeroko pojętej.
0: Proszę myć ręce, krótko mówiąc, i owoce do lemoniady również. No i oczywiście niech kubeczki będą może jednorazowe. Dobrze, no to ja życzę wszystkim, żeby z tego weekendu, tak jak z cytryny, wycisnąć wszystko do ostatniej kropelki, a ja od siebie dorzucę jeszcze trochę najlepszych polskich hitów. Za chwilę Igo i Helena, będzie ma nam cykady na cykladach, a tymczasem Kasia Kowalska trochę przyprawi nam tę sobotę. Pieprz i sól!

0: Przy sobocie w Radiu SK2 Dawid Podsiadło wchodzi jak złoto. To jest jego sezon. Sezon na jagodzianki na przykład trwa teraz najlepsze. Wiem, że niektóre kosztują miliony monet, ale raz na jakiś czas można, prawda? No dobrze, to może nie o jagodziankach, tylko może teraz o antenie Radia SK2, która jest wypchana hitami polskimi, tak jak dobra jagodzianka jagodami. Zagram wam teraz piosenkę, która za tydzień skończy rok i która naprawdę wywróciła listy hitów do góry nogami, a przy okazji przyniosła dużą popularność, jeszcze większą Miu, ale też jeszcze większą popularność Zali, która udowodniła, że naprawdę w najróżniejszych odsłonach muzycznych odnajduje się doskonale. To jest oczywiście ich wspólny hit Dopóki się nie znudzisz, który absolutnie od roku nam się nie nudzi, a jak doszło w ogóle do tej współpracy, no się okazuje, że no, Zalia i Miu no, trochę tak przypadkiem sprowokowali kontakt ze sobą.
1: To jest bardzo śmieszna anegdota, że my z Maćkiem się nie znaliśmy, a ja sobie kupiłam w lumpie pasek Playboya już bardzo dawno temu i on potem wydał piosenkę właśnie pasek Playboya i ja powiedziałam w jakimś wywiadzie, że ja bardzo lubię słuchać tego numeru, że to jest mój guilty pleasure. A my się w ogóle nie znaliśmy i on gdzieś znalazł ten wywiad przypadkowo i powiedział mi właśnie, jak się pierwszy raz spotkaliśmy, że w ogóle to on mnie nie zna, że my się nie znamy, ale on usłyszał, że ja coś takiego kiedyś mówiłam w wywiadzie i mu się mega miło zrobiło.
0: No i tak oto od słowa do słowa po prostu wyszedł im duet muzyczny i bardzo dobrze. Czasami słowo, które gdzieś wypowiemy, ma bardzo wielką moc i nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak wielką i jak wiele potem może się wydarzyć. To trochę jak domino, że wiecie, jeden klocek gdzieś tam puszczony potem może spowodować naprawdę całą kolejną lawinę konsekwencji. I tych pozytywnych, i tych negatywnych też, więc uważajcie czasami na to, co na przykład piszecie w internecie. Dopóki się nie znudzisz, Miu i Zalia już teraz na antenie Radia SK2, 29 minut po godzinie 12. Rok już minął od premiery tego hitu. No, minie za tydzień.
2: A ja znowu powiem mamie, że w końcu wyjdziesz na ludzi.
3: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Jeden z tych polskich hitów, które są bardzo dobre na dykcję. Gdzie ten, który powie mi to, bratanki, na antenie Radia SK2? No, bardziej aktualna wersja na sobotnie popołudnie wczesne, to gdzie ten, który zrobi zakupy, posprząta, wyniesie śmieci i tak dalej, i tak dalej. Często nazywa się mąż. 21 minut nam zostało do 13. Za kilka chwil Lemon i Baranowski, a jeszcze przypomnę taki najfajniejszy news sportowy tej soboty. Polacy, nasi siatkarze, awansowali do finału Ligi Narodów, wygrywając mecz ze Słowenią 3-0. Ten finał jutro, a z kim zagramy? No tego dowiemy się dziś po południu. Po 13 zacznie się mecz Stany Zjednoczone-Japonia.
1: SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
2: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
3: Ale czas super.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
12: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
13: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Sarsa na antenie Radia SK2 ze swoim nowym hitem, a że w studiu krząta się już Antonina van Dessel, to oznacza, że przejmuje dyżur, a ja już kończę. Za chwilę podejrzałem. Antonina zagrała m.in. numer 1 gorącej polskiej dwudziestki z wczoraj, czyli wasz ulubiony aktualnie hit ITP ITD od Sanach. Przy okazji przypominam, żebyście zagłosowali na ulubione polskie hity na sk2.pl. Czyli Antonina gra, a ja uciekam, co oznacza, że zaczynam powoli urlop dwutygodniowy. Usłyszymy się w drugiej połowie sierpnia w Radiu Śniadaniowym. Michał Hanczak, trzymajcie się, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
20: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
21: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.
24: Agata Chruściak, zapraszam. Strażacy z Polski będą pomagać w walce z pożarami w Hiszpanii. 35-osobowa grupa wyleciała dziś z Krakowa. Będą działać w ekstremalnych warunkach, w trudnym terenie i bez użycia pojazdów gaśniczych.
25: Kapitan Przemysław Rogalewicz. Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów, tak, że możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
24: A w swoich działaniach strażacy wzorują się na pracy kolegów z Australii czy Stanów Zjednoczonych. Kierowcy, uważajcie, zablokowana S5 między węzłami Rynarzewo i Szubin w stronę Gdańska. Zderzyły się tam dwie osobówki. Samochody, które utknęły w zatorze, kierowane są na drogę awaryjną. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. FIFA rezygnuje z planów częściowej prywatyzacji turniejów, w tym Mistrzostw Świata. Gianni Infantino poinformował, że to ze względu na masowy sprzeciw kilku konfederacji. Decyzję z zadowoleniem przyjęła UEFA, choć przyznała, że władze światowej centrali straciły jej zaufanie.
0: No i na zegarach punktualnie godzina 13.01 w sobotę 1 sierpnia. Ja nazywam się Antonina Wandesel i mówię wam gorące, upalne dzień dobry, bo sobotę mamy piękną. No i mam nadzieję, że sierpień taki będzie. A muzycznie będzie jeszcze lepiej i zaczniemy sobie od klasyczka Kombi i Pokolenie już teraz w Radiu SK2.

0: To była Sanach i jej nowość, która bardzo dobrze wakacyjnie wpada w ucho, ITP i TD. A ja mam dla Was teraz taki wakacyjny, najnowszy trend. Nazywa się Coolcation i już wyjaśniam, o co chodzi. Zamiast leżeć na rozgrzanej plaży i sprawdzać, no, czy asfalt się już topi, coraz więcej osób wybiera chłodniejsze miejsca. No i tutaj na popularności zyskuje Norwegia, Islandia, Szwecja, a nawet nasze, polskie, morze, na które tak narzekamy, że jest zimne. No bo tutaj turyści mówią, że wolą wrócić z urlopu z pięknymi zdjęciami i wspomnieniami, no niż z oparzeniami słonecznymi. Ja zdecydowanie głosuję na tak, bo kilka razy wróciłam z urlopu czerwona jak rak, ale jestem bardzo ciekawa, czy wy jesteście team upał, czy raczej team sweterek wieczorem. Dawajcie znać.
1: SK2.
0: A teraz wideo, środa czwartek.

0: Bardzo, ale to bardzo wakacyjny numer. Jonathan Bledka i Gibbs i ich Róż. No a za oknem upał, no i mam wrażenie, że lato w końcu przypomniało sobie, że no jednak jest latem i trzeba grzać. W całej Polsce dzisiaj upały, no więc korzystajmy. A żeby do upałów jeszcze dodać jakiś super hit, no to za moment u nas super nowość. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, Co mi tam? I słuchajcie, jeżeli ten numer wpadnie wam w ucho, no to wbijajcie na naszą stronę i głosujcie w gorącej polskiej dwudziestce, dlatego że notowanie w każdy piątek, a Wiktoria Kida i Księga Żywiołów z numerem Co mi tam, no ma szansę wskoczyć na podium, ale tylko od was zależy, czy to się stanie. Także słuchamy i głosujemy, drodzy państwo.
1: SK2.

0: To była Urszula z takim rokowym pazurem, Konik na biegunach. A wy dajecie znać na radiowym Messengerze, czy jesteście bardziej team upał, czy jednak wolicie chłodniejsze klimaty. I napisała do nas słuchaczka Basia z Ostrołęki. I Basia pisze, że zdecydowanie lubi upał i słońce. W tym roku był Egipt, odpoczęliśmy, naładowaliśmy baterie, a teraz wyrywa chwasty w ogródku przy hitach Radia SK2. Oj Basia, w Egipcie to... No w sumie takie upały jak dzisiaj w Polsce, więc jesteś już zaprawiona w bojach. A wyrywanie chwastów przy naszych hitach, no to myślę, że szybciutko minie i korzystaj póki jest pogoda, no bo po południu w Polsce niestety zapowiadane są burze, więc te tropikalne upały, później burza, no jak naprawdę w tropikach. Basia, pozdrawiamy serdecznie, no i przesyłamy ci kubeczek Radia SK2, z którego kawa smakuje, no smakuje dużo lepiej, nigdy nie stygnie i zawsze jest pyszna i aromatyczna. A wy dawajcie znać, co wolicie, upały czy chłód i co wolą słuchacze Radia SK2. A muzycznie za moment Dawid Podsiadło i jego Tazosy. SK2.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 14. To był no wakacyjny, wyjazdowy numer. Sylwia Grzeszczak i Dżungla. Po 14 dużo wakacyjnych hitów, nie zabraknie męskiego grania. Numeru tańczę, ale będzie również Sarah James, Ania Wyszkoni. Bardzo dużo dobrego. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewia, tanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Jan Grzylaczek, zapraszam. W wakacje brakuje wam aktywności fizycznej? Czas na kolejną propozycję dla tych, co chcą się trochę poruszać. Tym razem cykl, który trwa już od dłuższego czasu. Mowa o Nordic Walking. Spotkania odbywają się co wtorek od godziny 19 na stadionie ANS w Koninie. Co ważne, zajęcia trwają cały rok bez względu na pogodę. Wstęp jest bezpłatny.
12: Agata Chruściak, zapraszam. Policja szuka napastnika, który zaatakował Ukrainkę drewnianą laską. To w Gdyni. 40-letnia kobieta została uderzona w głowę dwukrotnie, trafiła do szpitala miejskiego.
13: Po wykonaniu niezbędnych badań kobieta opuściła placówkę medyczną. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
12: Mówił Marek Kobiałko z komendy w Gdyni. Funkcjonariusze wyjaśniają teraz okoliczności zdarzenia. Trwa dogaszanie pożaru domu jednorodzinnego w Miedzynie pod Szczecinem. Dwie osoby zostały ewakuowane. Ogień pojawił się na poddaszu.
14: Ogień objął powierzchnię o około 70 metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie działań na miejscu pracowało 8 zastępów Straży Pożarnej.
12: Mówił Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 7 kąpielisk na wybrzeżu z zakazem kąpieli. Chodzi o 5 w Darłowie i 2 w Gdańsku. W wodzie wykryto bakterie coli i enterokoki.
0: Chwila po 14, w Polsce pora obiadowa, a ja tutaj zrobię za taką sowę pocztową. Basiu, Basiu, która wyrywasz chwasty przy gorących hitach Radia SK2, masz pozdrowienia od Pauliny, która również wyrywa chwasty. Dziewczyny, naprawdę szacun, żeby w taką pogodę same sobie to robić. No naprawdę, naprawdę jesteście wielkie w taki upał. Antonina Van Dessel, zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Radio SK2, jedziemy.

Ją absolutnie wszyscy. No i tutaj ciekawostka, bo podobno słynny wers "Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy" narodził się po tym, jak artysta miał chwilę zwątpienia, jeżeli chodzi o swoją twórczość muzyczną. No i właśnie te słowa powiedziała mu żona i miały dodać mu otuchy. No i dodały, i to jak? A co jeszcze działo się wtedy? W Polsce zaczynał się czas wielkich inwestycji i zmian, a na świecie astronauci z misji Apollo 14 spacerowali po Księżycu. No więc teraz klasyka w Radiu SK2, która od ponad 50 lat daje wielu osobom trochę nadziei. Marek Grechuta i Dni, których nie znamy. Posłuchajmy.

0: Prima Ballerina to była gorąca nowość od Margaret i to jest taka piosenka, która bardzo mocno mówi o relacjach, ale i o tym, jak trudno jest być całkowicie sobą i jak często boimy się być sobą. Ale jeżeli jesteście ciekawi, co sama Margaret mówi o tym numerze, no to słuchajcie, Margaret kilka dni temu odwiedziła nasze studio, była u Kasi Grodzkiej i dziewczyny rozmawiały o tej właśnie nowości, o Prima Ballerinie. Więc odsyłam Was na nasze media społecznościowe, jeżeli jesteście ciekawi, co autor miał na myśli. A za moment u nas Kamil Bednarek i jego list w SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
9: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
10: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
11: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
15: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
16: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Najlepiej.

0: na kilka chwil przed godziną 15 głos, który jest absolutnie wyjątkowy i absolutnie nie do podrobienia. Manam, Kora, bez ciebie umieram. Po 15 w SC2 na start mocny duet Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, później Baim, Kuba i Kuba i jeszcze bardzo dużo dobrego. Koniecznie zostańcie i przekonajcie się, co przygotowaliśmy dla was na to sobotnie popołudnie.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
7: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. To będzie ostatnia reklama.
11: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: I po reklamie.
0: Pierwszy dzień sierpnia, wakacje w pełni i jeżeli pomyśleliście, że chętnie byście gdzieś wyjechali, no ale nie ma kasy, no i nie macie planów, to w tej godzinie słuchajcie nas uważnie, bo powiem, co zrobić, żeby dostać od nas wyjazd do luksusowego hotelu. Antonina Van Dessel, Radio SK2. Dzień dobry w sobotę.

Marisa i numer odkochaj. Obiecałam wam, że zdradzę, jak zgarnąć w sierpniu luksusowy wyjazd od nas całkowicie za darmo, no więc już mówię. Od poniedziałku do wygrania będzie pobyt w wyjątkowym miejscu, hotelu, no hotelu legendzie. Hotel Sofitel Grand Sopot, którego no chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Hotel przy samej plaży w Sopocie. Z widokiem na sopockie molo, z pyszną kuchnią, no po prostu luksus w takim najlepszym wydaniu. No a co trzeba zrobić, żeby wygrać taki pobyt? Słuchajcie, wbijajcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i napiszcie, który wakacyjny zakątek Polski kochacie najbardziej i dlaczego. Najlepsze zgłoszenia zaprosimy do quizu na antenie, no i później jedna osoba na koniec tygodnia, w finale tygodnia, no zgarnie ten wyjątkowy pobyt. Nic prostszego, prawda? A naprawdę można wygrać super wyjazd. SK2. A teraz piosenka o lecie i o opalaniu się zdecydowanie bez ochrony słonecznej.

Letnie popołudnie, takie, które mamy teraz. I może ktoś z Was planuje ten wielki dzień, a może po prostu lubicie piosenki, które robią dobry nastrój. Więc bardzo polecam. Zalia, Tylko mnie kochaj w Radiu SK2 już teraz. SK2.

0: Są takie piosenki, no, które wywołują u mnie łzy w oczach i ciarki na rękach, bo zdecydowanie niosą ze sobą ogromny ładunek emocjonalny i to jest taka jedna z polskich piosenek. Kawał dobrej polskiej piosenki, no i kawał dobrego polskiego głosu. Warius Manx, Orła Cień. A my od rana dostajemy od Was wiadomości na radiowego Messengera, no i wygląda na to, że nie wszędzie dzisiaj mamy takie piękne lato. Marzena pisze, że w Gdańsku no jest średnio 19 stopni i tak słońca to średnio uświadczają, a Magda ze Szczecina melduje, że deszcz, burze i totalnie ani śladu upału i nawet kilka ulic podtopionych. Więc no, pogoda potrafi zaskoczyć, bo miejscami ponad 30 stopni, więc słuchajcie, ci, którzy nie mają pogody, życzę Wam dużo słońca, ale od poniedziałku w całej Polsce już ma być patelnia, a u tych, u których termometry pokazują wysokie temperatury, no to pamiętajcie o nawodnieniu organizmu. I tutaj bardzo dobrym towarzyszem będzie arbuz, który jest soczysto orzeźwiający i pamiętajcie, że w ponad 90% składa się z wody, więc nie ma kalorii, można jeść bezkarnie. A za chwilkę w Radiu SK2 Dawid Podsiadło, to co masz ty?
1: SK2 Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków. Lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
11: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
18: I po reklamie.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Aj, no fajnie gramy wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 16. Męskie granie Orkiestra 2020 i numer Świt. I ja to tylko tutaj zostawię i tylko tak przypomnę, że w Radiu SK2 przez całe wakacje rozdajemy wam karnety na męskie granie. Więc słuchajcie nas uważnie od poniedziałku, no bo kto wie, może to właśnie do was poleci karnet i będziecie mogli przeżyć i posłuchać tego wszystkiego totalnie na żywo.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Uśmiechnięta wystawa fotograficzna jest cały czas otwarta. Mowa o wielkoformatowej wystawie plenerowej pod tytułem Uśmiech Świata Elżbiety Dzikowskiej. Wystawa ukazuje ludzi z różnych regionów świata, przypominając o sile uśmiechu i bogactwie kulturowym. Wystawa jest otwarta do 5 sierpnia w parku imienia Fryderyka Chopina w Koninie.
0: Na zegarach godzina 16 i jak mówili, tak jest. Słuchajcie, za oknem tutaj przed chwilą padał deszcz, niebo czarne, teraz przebija się słońce, ale masakra. W Stegnie widziałam na filmikach w internecie, co tam się działo nad polskim morzem. Uważajcie na siebie, bo oprócz tego, że pogoda zaczyna robić się letnia, no to te burze są naprawdę niebezpieczne. Antonina Wandesel, dzień dobry, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów, a w tej godzinie również o Batmanie.

Ryszard Trynkowski, wypijmy za błędy w Radiu SK2, a tym razem mam dla Was historię, przy której no naprawdę trudno nie powiedzieć, co tu się właśnie wydarzyło. W Meksyku pojawił się Batman, tylko nie taki z peleryną i Batmobilem, ale taki, który, słuchajcie, zostawia złodziei motocykli przyklejonych taśmą do latarni. W Lagos de Moreno, nie w Gotham City, mieszkańcy zaczęli znajdować podejrzanych o kradzieże, owiniętych jak takie wielkie paczki, no i przyklejonych właśnie do słupów z napisem złodziej. I jest to taka pomoc dla policji. No i internet oczywiście zrobił swoje. Od razu pojawiły się żarty, że no jest to zabawna historia i że jest nowy Batman na świecie. Tylko no za tą zabawną historią kryje się też poważne pytanie. Co się dzieje, kiedy ludzie przestają wierzyć, że ktoś inny zadba o sprawiedliwość? No, zostawiam Was z tym. SK2. Już teraz u nas duet gotowy na wszystko.

0: Wehikuł czasu.
1: Robimy szybki teleport do 1977 roku, kiedy to na świecie rządziła muzyka disco, a na warszawskim Ursynowie oddano pierwsze bloki, no i tak zaczęła się historia jednego z największych osiedli w Polsce. Na świecie też w tym roku do kin trafił hit, czyli Star Wars. Ale również w 1977 roku swoją premierę miał numer wyjątkowy. Zacznij od Bacha, Zbigniewa Wodeckiego, do którego muzykę skomponował sam Wodecki. No i skąd ten Bach w tytule, zapytacie? No słuchajcie, sam Wodecki żartował, że na początku kariery warto oprzeć się na porządnym nazwisku. No a trudno bardziej rozpoznawalne niż Bach. I co ciekawe, pierwsza wersja piosenki była troszkę wolniejsza niż ta, którą znamy i miała nieco inny tekst niż ten, który znamy i śpiewamy. Więc posłuchajmy teraz w oryginale, w tym, który wszyscy znamy, Zbigniewa Wodeckiego, Zacznij od Bacha w Radiu SK2 w Wehikule Czasu.

0: Słuchajcie, mam dla was coś tak słodkiego, że nic słodszego nie usłyszycie. Wydry mają swoje ulubione kamienie. Czy wy sobie to wyobrażacie? Taki talizman. Ludzie mają kubki, bluzy, a wydry mają kamień. No naprawdę to coś pięknego i trudno znaleźć dzisiaj coś słodszego.
1: SK2. Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czasem.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: to sobotnie popołudnie, na kilka chwil przed godziną 17, mocno i z przytupem, depres, bo ja cię kocham. W Radiu SK2, jedynej stacji w Polsce, która gra 100% polskiej muzyki. I po godzinie 17, no to się nadal nie zmieni. Dalej lecimy z polskimi hitami, także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
1: I po reklamie.
6: Jest 17, wybiła godzina W. Warto na chwilę się zatrzymać, by oddać hołd poległym. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie.
7: Walczyliśmy do końca. My żeśmy wszystko robili, żeby Niemcy nie weszli do Śródmieścia Północnego. Warszawa była piękna.
6: Wspominał Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, który w czasie powstania miał 14 lat. Zacięte walki trwały przez 63 dni. Szacuje się, że łącznie zginęło ponad 200 tysięcy osób, żołnierzy polskiego wojska i cywilów.

Oj, bardzo lubię ten numer, taki trochę retro klimat. Mrozu nie ma miejsca jak dom. A jak jesteśmy przy domu, no to bądźmy przy kolacji, bo teraz taka pora powoli kolacyjna, no dla niektórych późno obiadowa. No i teraz coś dla fanów steków. Wyobraźcie sobie, że idziecie na steka, ale zamiast kucharza przy grillu jest drukarka 3D. Dobrze słyszeliście. To brzmi trochę jak science fiction, ja wiem, ale jednak w centrum Warszawy można spróbować mięsa stworzonego właśnie w taki sposób. Wyobrażacie sobie? No, technologia coraz mocniej i to dosłownie wchodzi nam do kuchni. No ale spokojnie, bo jak na razie schabowy niedzielny, czyli jutrzejszy u babci, nie musi bać się konkurencji. Tylko zastanawiam się, czy za kilka lat będziemy zamawiać steka i pytać, jakie wysmażenie, czy z jakiej drukarki? SK2. A muzycznie spróbujemy ustalić teraz, jak Beata Kozidrek z zespołu Baim mogła tak powiedzieć mu.

0: Wakon.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Kwiat Jabłoni od nowa, fajnie te ich głosy brzmią, naprawdę. A za moment nowość od Gipsa i Goi For Money, ostatni dzień lata. I wiem, że tytuł trochę brzmi jak pożegnanie z wakacjami, ale spokojnie, bo dzisiaj jest dopiero 1 sierpnia. No więc jeszcze calutki miesiąc wakacyjnego luzu, wyjazdu, zachodów słońca, goferków, lodów, świderków, no i chwil, które no chcę się zatrzymać na jak najdłużej. Chociaż przyznam, tutaj będę troszkę bezlitosna, bo wiecie jak to jest, sierpień zawsze mija jakoś tak podejrzanie szybko. Więc korzystajcie, gdziekolwiek jesteście. No a teraz łapiemy jeszcze trochę lata z Gipsem i Goi For Money w SC2.

0: Ale klasykiem polecieliśmy. Wanda i Banda, Nie będę Julią. I to jest taki numer, który w latach 80. był troszkę takim symbolem dziewczyn, które chciały żyć po swojemu, bez czekania na swojego Romea pod balkonem. No i bardzo dobrze. A za moment bardzo fajny numer. A w związku z tym, że mamy sobotni wieczór, no to myślę, że idealnie wpisuje się i już za moment Sanach i etc. na disco. Posłuchajmy w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
9: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: na zegarach za moment godzina 18, a to był numer no idealny na wakacje, bo przecież w wakacje wszyscy, tak jak Ewelina Lisowska, podążają gdzie? No w stronę słońca. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Dobrego, pięknego pogodowo weekendu, trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
4: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wirsk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wirsk. Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.